0: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Ruszyła Warszawa Singera, Festiwal Kultury Żydowskiej. Wyjątkowy ambulans we Wrocławiu. Lekarze zaczną leczyć jeszcze przed dojazdem do szpitala.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od jutra łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
2: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami, w Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
0: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc to właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Ukraina zaatakowała dronami rosyjską rafinerię ropy w obwodzie Samarskim. To prawie 1000 kilometrów na wschód od Ukrainy. Według Kijowa rafineria stanęła w ogniu. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Singera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazł się m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
3: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
0: W programie także spektakle i spotkania literackie. Wrocław ma już wyjątkową karetkę do ratowania najciężej chorych pacjentów. Uniwersytecki Szpital Kliniczny kupił warty 2 miliony złotych ambulans Shock Team. Nazywany jest mobilną salą intensywnej terapii. Pojazd jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, który pozwala zacząć zaawansowane leczenie jeszcze przed dotarciem do szpitala. Do pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wyjeżdżać będą oprócz ratowników m.in. kardiolodzy i anestezjolodzy. Wrocławski Shock Team był pierwszym tego typu zespołem utworzonym w Polsce.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro na północy Polski możliwe jeszcze deszcze i niewykluczone nawet burze nad morzem. W centrum już mniej opadów, na południu w ogóle nie powinno padać. Temperatura od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 22 na południu.

FM.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym. Konin FM.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W imieniu księży, braci Marianów, opiekunów Licheńskiego Sanktuarium, bardzo was serdecznie witam na tej Eucharystii sprawowanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Pragnę powitać szczególnie grupy zgłoszone na tą mszę świętą pielgrzymów z miejscowości Łańcut i okolice, międzyparafialna pielgrzymka z diecezji przemyskiej i z Kalisza, z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, grupa parafialna z księdzem Robertem.

Józefy i Antoniego Łomnickich z okazji 50. rocznicy ślubu. O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla rodzin Drozdów, Wasilewskich, Marmińskich i Marciniaków. O pomyślną operację dla Krzysztofa, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, według intencji wszystkich uczniów, studentów, rodziców i wychowawców. Dzisiaj jest pierwszy dzień nowenny tej intencji. Za rodzinę Stryczków, za świętej pamięci Halinę Marcinkowską, intencja gregoriańska, i za świętej pamięci Wandę Czubernat. Również ksiądz Damian modli się za swoją mamę, 80. rocznicę urodzin Iwony, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Iwony. Ksiądz Paweł modli się w intencji pielgrzymów, ich rodzin z miejscowości Trzeboś i Medyna Łogowska. Dołączmy również nasze intencje, z którymi tutaj przybywamy do sanktuarium. Przeprośmy na początku Boga za nasze grzechy i słabości, prosząc o Jego miłosierdzie nad nami. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czyż serca Twoich biernych w dążeniu do Ciebie? Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Tak mówi Pan, doszebny zarządcy pałacu. Gdy stracę Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego.

Tego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego Ojca. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbędne są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto powie, poznał myśli Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże.

0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarii Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawił ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Drodzy bracia i siostry, dobrze nam znana scena z Ewangelii Mateusza, wyznanie wiary świętego Piotra w okolicach Cezarei Filipowej. Ale tutaj, w tej dzisiejszej Ewangelii, bardzo ważny jest kontekst geograficzny. Dlaczego Jezus poszedł tak daleko, na północ Palestyny? Nigdy tam nie chodził. To jest jedyny raz, kiedy tak daleko poszedł Jezus na północ, na tereny pogańskie. Miejsce jest bardzo specyficzne i bardzo ważne w kontekście pytania, kim On jest dla apostołów, za kogo oni Go uważają. Również pytanie do nas, bo ten kontekst jest bardzo ważny. Jezus poszedł tylko raz w okolice Cezarei Filipowej. Ona jest położona 200 kilometrów od Jerozolimy na północ, 60 kilometrów na północ od Galilei, gdzie Jezus nauczał. A więc bardzo odległe tereny. Jezus raz tylko wyprowadził swoich apostołów właśnie tam, ten rejon, pogański rejon bardzo. Otóż tam był kult na początku bożka Baala, bożka płodności. Oczywiście przy tym, prawda, oddawaniu czci bożkowi płodności, Baalowi, były orgie seksualne, niestety nadużycia różne, a to było bóstwo Baal, bóstwo właśnie asyryjskie, syryjskie, i przez wiele lat tam właśnie oddawano cześć bożkowi Baalowi. Potem na te tereny przyszli Grecy i powstał kult ciała człowieka. Oddawali cześć bożkowi Pan, a się nazywa właśnie Panas, to miejsce od właśnie imienia bożka Pan. Bożek Pan w mitologii greckiej to jest pół człowiek, pół kozioł. Oddawano cześć i kult ciału człowieka. Ubóstwiano ciało człowieka. A więc widzimy, jak wynaturzony był ten kult tych bożków pogańskich. I przyszli Rzymianie. Rzymianie nie niszczyli tych świątyń pogańskich, które tam były już, bożka Baala i bożka Pan, ale tam rozpoczęli kult swego cesarza, właśnie cesarza, który był ubóstwiany przez Rzymian. Uważali, że cesarz rzymski jest właśnie Bogiem, taki kult boski. Na jego cześć wybudowano tam jeszcze dodatkowo świątynię ku czci właśnie cesarza, boskiego cesarza. Kult władzy, boski kult władzy. I w sumie tam powstało 14 świątyń. 14 świątyń pogańskich tym różnym bożkom. I w tym miejscu właśnie, w takim miejscu, gdzie rozwinął się tak potworny kult pogański, Jezus zadaje pytanie, za kogo mnie ludzie uważają, kim jestem. No to apostołowie mówią, że uważają za jednego z proroków, takich jakich był Jeremiasz czy Eliasz. Ale wy za kogo mnie uważacie? I wtedy pod natchnieniem Ducha Świętego, nie mówiąc to od siebie, tylko mówiąc pod natchnieniem Ducha Świętego, to Ojciec dał mu tą właśnie mądrość na ten moment świętemu Piotrowi, by Piotr wyznał, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, ty jesteś Zbawiciel, ty uwalniasz nas od grzechów. Piękne wyznanie wiary, idealne, doskonałe wyznanie wiary. Można powiedzieć, że tutaj w tym miejscu, wśród tych różnych bożków, Piotr wyznaje wiarę, że jedynym Bogiem jest Jezus Chrystus. Jedynym Bogiem jest właśnie ten, który posłał swego Syna Jezusa Chrystusa, by nas zbawił, dla naszego zbawienia, by nas wyzwolił z naszych grzechów. I co to mówi dla nas dzisiaj? Po co o tym mówię, o tych bożkach? Po to, że dzisiaj również mamy kult władzy, kult ciała, kult różnych, prawda, wynaturzeń. Mamy też swoje bożki. Jak widzimy, często ludzie poświęcają wiele czasu na to, żeby dbać o swoje ciało. Ktoś wstaje rano w niedzielę, by pobiegać, by poćwiczyć. O 6 rano gotowy przyjść właśnie na ćwiczenia, pobiegać o 6 rano w niedzielę. I ten sam człowiek nie stanie nawet o 10, by pójść na mszę świętą w niedzielę do kościoła. Poświęcamy wiele czasu na sprawy materialne, sprawy właśnie związane z naszymi finansami, z naszym ciałem, z naszym zdrowiem, a mało czasu poświęcamy na sprawy duchowe. Właśnie dzisiejsza Ewangelia nas zaprasza do tego, byśmy na nowo odnowili naszą więź z Chrystusem, by Chrystus stał się prawdziwym Bogiem, naszym Zbawicielem, ten, który nas uwalnia od grzechu. Właśnie dzisiaj ta Ewangelia zaprasza ciebie i mnie, każdego z nas, do tego, byśmy na nowo zawierzyli Chrystusowi nasze życie, nasze każdy moment naszego życia, by On stał się tym, który nas nieustannie wyzwala z naszych grzechów, uzależnień, naszych słabości. Byśmy Mu zawierzyli całe nasze życie, nasze wybory, nasze decyzje, sposób naszego życia, nasze rodziny, nasze małżeństwa, nas samych, naszych bliskich. Jest to moment wyznania naszej wiary. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jak Go traktuję? Czy jest moim przyjacielem, moim Zbawicielem, któremu ufam całkowicie, któremu wierzę, któremu poświęcam moje życie? Jest to zaproszenie właśnie do takiej intymnej, głębokiej relacji z Chrystusem. Amen. Powstańmy teraz, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba, rozprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale żywych i umarłych. Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
3: Zgromadzeni przez Jezusa Chrystusa i nakarmieni Słowem Bożym, zanieśmy naszą modlitwę do Boga, prosząc Go, by nas wysłuchał i wszystkim otworzył drogę do objawionej prawdy. Módlmy się za Kościół Święty, aby otwierał ludzi na przyjęcie objawionej prawdy i niósł wszystkim pojednanie z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby papież i biskupi, strzegąc Bożego objawienia, wyjaśniali Bożą prawdę i umacniali wiarę chrześcijan przez posługę słowa, encykliki i listy pasterskie. Ciebie prosimy.
4: Słuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się w intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców, parafian. Ciebie prosimy.
4: Słuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się w intencjach o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, w intencjach dziękczynnych i o zdrowie dla Józefa i Antoniego Łomnickich z okazji 50. rocznicy ślubu, dla rodzin Drozdów, Wasilewskich, Mamińskich, Marciniaków, o pomyślną operację dla Krzysztofa, światło Ducha Świętego dla lekarzy, w intencji uczniów, studentów, rodziców i wychowawców, za rodzinę Stryczków. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za katechetów i kapłanów, aby formowali właściwą postawę człowieka wobec tajemnic wiary. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za rodziców, aby zatroszczyli się o własny rozwój duchowy i swoich dzieci. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za świętej pamięci zmarłych, by Bóg przyjął ich do grona szczęśliwych w niebie. Świętej pamięci Halinę Marcinkowską, świętej pamięci Wandę Czubernat. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się w intencjach zgłoszonych dla pielgrzymów i ich rodzin z Szczebosi i medyki Głogowskiej. Módlmy się za mamę w 80. rocznicę urodzin Iwony. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nas samych, zgromadzonych, abyśmy wiernie, słuchając Słowa Bożego, dostąpili przebaczenia i wiernie trwali w Kościele, którego nie przemogą bramy piekielne. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Wysłuchaj, Boże, naszej pokornej modlitwy i przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością, wołając:
1: Święty

Naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Przypominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Stanisławem Paprzyńskim, założycielem Marianów, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój z Tobą.
0: Pokój z Tobą.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta będzie udzielana przez środek bazyliki. Wychodzimy z ławek, stajemy wzdłuż ławek i tutaj na klęcznikach przy ołtarzu.

rozpoczynamy dzisiaj nowennę. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, pierwszy dzień tej nowenny, modlimy się za dzieci w wieku przedszkolnym. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za to, że będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem bliskim każdemu, kto odpowiadając na dar Twojej obecności pragnie uczciwie i mądrze żyć. Ty sam, rodząc się w ubóstwie, pokazujesz nam, że nie przyszedłeś szukać wygód i chwały tego świata, lecz wypełnić wolę Ojca. Ty sam uczysz nas doskonałego wypełniania przykazania miłości Boga i drugiego człowieka. U progu nowego roku szkolnego prosimy Cię za wszystkie dzieci, zwłaszcza te w wieku przedszkolnym, bo odkrywając we wspólnocie swoich rówieśników piękno stworzonego świata, mogły wzrastać i cieszyć się z otrzymanych darów. Boże Ojcze Wszechmogący, Ty wysłuchujesz wszystkich naszych próśb zgodnych z Twoją wolą i pragniesz zbawienia wszystkich ludzi. Bez Ciebie nie wiemy, dokąd zmierzamy, nie potrafimy nawet zrozumieć tego, kim jesteśmy. Dlatego prosimy Cię, obdarz nas swoją łaską, byśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i żyjąc w Twojej obecności, według Ewangelii przynosili dobre owoce przez Chrystusa Pana naszego. Teraz jeszcze usiądźmy, parę ogłoszeń przeczytam związane z dzisiejszym dniem. Dzisiaj w naszym sanktuarium przeżywamy sanktuaryjny dzień Wojska Polskiego. Msza święta w intencji naszych żołnierzy, ich rodzin, także osób związanych z wojskiem o godzinie 12:00. A po Eucharystii odbędzie się defilada szwadronu ziemi konińskiej oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy mundurowej z Konina. Dzisiaj podczas mszy świętej o godzinie 7:30 rozpoczęliśmy właśnie nowennę na początku roku szkolnego. Dzisiaj o godzinie 14:00 kolejny koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej Bazylika Sonans. Wystąpi pan Adam Lemart. Zaś o godzinie 15:15 koncert ewangelizacyjny na placu przy fontannie. Młodych ciałem i duchem zapraszamy na mszę świętą o godzinie 16:00 dla młodzieży pod hasłem Z młodymi dla młodych. Homilię dla młodych wygłosi dzisiaj ksiądz Marcin Moks. Po mszy świętej konferencja, a po niej o 17:30 na placu przed bazyliką zostanie zorganizowany pokaz Ewangelii wirtualnej rzeczywistości. We wtorek przypada 25 dzień miesiąca. Podczas mszy świętej o godzinie 12:00 będziemy modlić się z osobami, które podjęły duchowej adopcji dziecka poczętego. W środę z racji uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej o godzinie 9:00 zostanie odprawiona msza święta w kościele pod tym wezwaniem przy kościele świętej Doroty. Po mszy świętej w bazylice tego dnia w środę będzie odnowienie aktu ślubów jasnogórskich. W sobotę przypada 117. rocznica odnowienia zgromadzenia księży Marianów przez błogosławionego Jerzego Matulewicza. Będzie to dzień modlitwy o odnowę duchową i nowe powołania do naszego zgromadzenia. Po mszy świętej o godzinie 12:00 tego dnia w sobotę przejdziemy do kaplicy mariańskiej w nawie wschodniej bazyliki, gdzie złożymy kwiaty przed relikwiami błogosławionego Jerzego Matulewicza. Także w sobotę po mszy świętej o godzinie 16:00 w zakątku Maryi przy domu pielgrzyma Arka odbędzie się koncert poezji śpiewanej. Wykonanie zespołu Wszystkiego Dobrego. Przyszłą niedzielę na mszy świętej o godzinie 12:00 zapraszamy rodziny na licheńskie spotkania rodzin pod hasłem Niedziela z mamą i tatą w Licheniu. Na koniec mszy świętej będzie pobłogosławienie tornistry i także przybory szkolne dzieci i młodzieży rozpoczynają nowy rok szkolny. Także przyszłą niedzielę ostatni z koncertów Międzynarodowego Festiwalu Organowego Bazylika Sonans. Przy organach zasiądzie pan profesor Andrzej Chorosiński, projektant licheńskich organów. O godzinie 15:15 kolejny z cyklów letnich koncertów przy fontannie wystąpi zespół Familiaris. Także przyszłą niedzielę po raz 44 przyjdzie do nas
Piesza pielgrzymka rodzin, ludzi pracy z Konina do Lichenia. Msza święta dla nich o godzinie 16:00. Panie przewodniczy ksiądz dr Henryk Witczak. Duże obsługi pielgrzyma w punkcie widokowym oraz w punktach handlowych są do nabycia pamiątkowe krzyżyki z wizerunkiem Chrystusa i hasłem tego roku uczniowie, misjonarze. Może być piękną pamiątką pobytu z Licheniu dla nas i dla najbliższych. Zachęcamy też do szkółki roślin, która znajduje się obok domu pielgrzyma Betlejem. Tam możemy nabyć cebulki, sadzonki roślin zdobiących nasze sanktuaryjne ogrody. Nasza szkółka roślin jest czynna od godziny 8:30 do 18:00. Teraz poświęcę jeszcze dewocjonalia. Powstańmy. Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary, niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby okresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Marią Panną przez Chrystusa, Pana naszego.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: 1. Reklama.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Trzęsienie ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
2: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
0: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
3: Ołówek, farby akwarelowe. I zestaw pędzli i plastelina.
4: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
5: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
0: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże. Resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią na stadionie w Gliwicach. Reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1. Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na południu nie powinno padać. Termometry wskażą dzisiaj 17 stopni nad morzem, tu najchłodniej. W centrum około 20, a najcieplej na południowym wschodzie 23.

Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncerty z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Lublin FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
2: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
0: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
3: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
0: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Nasz subregion wczoraj nawieziły opady deszczu. Front atmosferyczny związany z niżem genueńskim przyniósł rekordowe opady. W Powidzu zanotowano opad o wysokości prawie 95 mm. To nowy rekord tamtejszej stacji. Poprzedni pochodził z 1957 roku. Rekord również w Słupcy, ale tam został wyrównany. Rekord z 1985 roku. No i wczorajsze opady to również 63,5 mm. Najbardziej intensywne opady to pogranicze powiatów gnieźnieńskiego, słupeckiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Miejscami mogło spaść nawet powyżej 100 mm. To za nami. Przed nami dzisiaj już raczej bez opadów. Zresztą rozpoczynający się tydzień przypomni nam o tym, że cały czas mamy wakacje, sierpień i lato.
1: Muzyczne

0: Dzień dobry, witamy się gorąco serdecznie.
1: Dzień dobry, Halinko, dzień dobry, słuchacze.
0: Czy zadowoleni? Już tak zmęciłam trochę.
1: Ale to się zmieni, spokojnie, bo już widzę, że później tak
0: już
1: spokojnie
0: nawet
1: nie będzie.
0: Mhm.
1: Pewnie będą takie utwory, co będziesz już próbowała tańczyć.
0: O, chciałabym T-Rexów na przykład, nie? O, to
1: no, ty to
0: rusza.
1: Już od razu zdradzasz, co ma najbardziej lubisz. Halinka Walusiak.
0: I Wojtusz Maciejewski, który będzie realizował audycję.
1: Witamy i zapraszamy do godziny 12 na muzyczną falę wspomnień.
0: Oczywiście.
1: I teraz wspominaliśmy. Wspomnij mnie, Sława Przybylska była na początku.
0: Tak.
1: Zapraszamy i witamy, no i zapraszamy też informując o tym, co w kalendarzu, a dzisiaj niedziela, 23 dzień sierpnia, 235 dzień roku, 34 tydzień roku, na życzenia, prezenty, no i na przykład dobre słowo, czekają ci, którzy obchodzą dzisiaj imieniny i urodziny, a jeśli chodzi o imieniny, to już informujemy, są to Róża, Apolinary, Jakub, Wiktor, Ireneusz, Maksym, Brygida, Klaudiusz, Feliksa, Walerian, Lubomira, Flawia, Sydonia, Zacheusz, Filipa, Żelisław, Flawian, Leoncja. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj w związku z rocznicą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow mamy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu. Mamy też Dzień Pamięci Międzynarodowy o handlu niewolnikami i jego zniesieniu. Jeśli chodzi o przysłowia, gdy księżyc wpadnie o grzmoty, 50 dni pluszczą słoty. Gdy słońce z grzmotem w znak panny wchodzi, zapowiedź to niepogody długiej i powodzi. Informacje, przysłowia związane z panną, bo dzisiaj słońce właśnie w ten znak wchodzi. Słońce, które będzie pracuje od 5.43 do 19.55. Dzień trwa 14 godzin i 12 minut.
0: No to ja też jeszcze swoją myśl. Miejcie uśmiech na twarzy nawet wtedy, gdy smutek w sercu tkwi. Nie poddawajcie się, on do radości otwiera drzwi. Tak, i teraz już mogę zapowiedzieć następny utwór, bez zapowiedzi właściwie.
1: Nasi słuchacze wiedzą i czekają. Wspomnienie młodości.

0: FM. Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: DreamHead. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
8: Wojtusiu, i co teraz?
9: Teraz informacje porządkowe, czyli jak kontaktować się z nami, żeby przekazywać życzenia. Telefon do studia 511 115 104, taki jest. No i dzwońcie, przekazując życzenia. Piszcie z telefonów SMS-y na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Można też, a nawet trzeba, pisać wiadomości na naszego Messengera, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Nie zapominajcie o mailu, adresę fala@konin.fm. Nie zapominajcie też o kartkach pocztowych do Muzycznej Fali Wspomnień, żeby je wysyłać. Adres: Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62500 Konin, dopisek.
8: Muzyczna Fala Wspomnień.
9: To jeśli chodzi o sprawy porządkowe, mamy, można powiedzieć, wszystko załatwione, tylko jeszcze tak przypominamy, muzyczne dedykacje do realizacji przyjmujemy od 12. Do 12 bez problemu pozdrawiamy. Działamy
8: nawet
9: w tej
8: na
9: kwestii.
8: Antenę może...
9: Tak, oczywiście, nawet teraz, jak ktoś by zadzwonił, to nie ma sprawy. Dobrze. Wchodzimy na antenę, znaczy nie tam na tak wysoko, tylko tak, wiesz, w przenośni i przekazujemy życzenia bezpośrednio.
8: Delbert McClinton i Jimmy Sztur, Kansas City oraz Jan Wojdak plus Wawele przez życie z piosenką.

0: pośpiewałam sobie troszeczkę.
1: Ja na końcu też się dołączyłem, jako chórek. Taki chórek byłem w tle.
0: Tak.
1: Życzenia, już z nimi czas wystartować na naszej antenie i już prezentujemy. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie prowadzących wszystkich słuchaczy, to od Marii. Życzę pięknej i radosnej niedzieli, pełnej życzliwości i uśmiechu. Takie życzenia przekazuje Danuta. Witam, pozdrawiam prowadzących, radiosłuchaczy, wszystkich znajomych. Życzę miłej niedzieli, buziaczki dla Halinki od Haliny.
0: Też. To ja pozdrawiam wszystkie Halinki.
1: Bo to fajne dziewczynki.
0: O, jeszcze jakie. A ja z nich najniższego wzrostu.
1: No to może niekoniecznie o wzrost chodzi.
0: A chciałabym trochę podskoczyć, ale już się nie da.
1: Już w tym teraz to powiem ci, że może być problem z tym.
0: Grupa Forte, czas najlepszym lekarstwem, oraz Lech Stawski, Cyganka wywróżyła.

0: Oj, odzywają się, prawda, radiosłuchacze, o. I Józiu, to już takie tutaj teksty nam...
1: Ja zatkałem uszy, żeby nie słyszeć. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, tych z dobrym humorkiem dzisiaj, co dzwonią. No i dobrego humorku życzymy wszystkim, bez wyjątku. Kolejne prezentujemy życzenia dla całego Ośna Górnego. Pozdrowienia. Pozdrowienia i podziękowania za pomoc w wykopaniu się od Jurka. Te pozdrowienia i podziękowania dla Henia z Pątnowa.
0: No się zarył, tak?
1: Ale udało się wykopać. To najważniejsze. Witam, pozdrawiam prowadzących, całe radio. Pozdrawiam Konin, okolice Konina. Życzę miłej niedzieli. Takie przesyła życzenia i pozdrowienia Piotr.
0: Mariusz Kalaga, przepraszam kochani, oraz zespół Ryszarda Kaczmarskiego w tym małym kwiatku.

0: jak na mam wieczór, babcia mi lalkę kupiła, pod wiązki zobaczyć chciałem, babcia nie pozwoliła.
1: A to teraz opowiadasz, co się działo kiedyś, tak?
0: Na tą melodię.
1: A, na tą melodię, tak śpiewałaś?
0: Tak, tak.
1: To też takie teksty, które tu nasz słuchacz pan Józef prezentował, też znasz.
0: Oczywiście.
1: Ja nie mogę, ja to zasłaniam oczy, aby państwo widzieli, uszy zasłaniam, oczy zasłaniam. Co tu się dzieje?
0: Ale moja siostra się ucieszyła na pewno i śpiewała Jasińska.
1: Ale też znała tą wersję?
0: A, oczywiście, wiesz. Trudno nie było znać.
1: Przejdźmy i do informacji o czasie. Czas mamy taki, że płynie i mamy 20 minut do 11.
0: No tak, pozdrowienia.
1: Pozdrowienia.
0: No, to ja mogę.
1: Rodzinkę proszę cię bardzo.
0: Białoruskich, pana Wiesława Kosa, rodzinkę Jasińskich, oczywiście Gosia, Grzesiu, Głośniakowie. No to na razie tyle.
1: Od pani Lili. Witam serdecznie prowadzących. Zwarta i gotowa czekam na audycję. Spokojnej niedzieli dla wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, witam w chłodniejszą niedzielę. Pozdrawiam prowadzących. Słuchaczy, życzę spokojnego dnia. Ściskam buziaki. Takie życzenia od Reni.
0: A teraz pojawi się utwór Oczaruj mnie oraz Stenia Kurzowska zaśpiewa Bez pańska miłość. No i pozdrowienia. Nie wiem, czy pozdrawiam pana Wiesława Kosa. Chyba tak. Proszę bardzo.

0: skończył się pozdrowionka, pozdrowionka rodzinę Walczaków ze Starego Miasta. Pozdrowionka. I jeszcze Sobczaków z Parkowej.
1: Pozdrawiamy ekipę konińską z pięknych gór od Jolanty. Udanej niedzieli dla prowadzących od Zająca z Nadrzecznej Krykowka. Dobrze powiedziałem tym razem?
0: Tak.
1: Tym razem dobrze, dobra. To pozdrawiamy całą Krykowkę.
0: To dwa utworki, kochanie. Teraz Arland pojawi się Cin Cin i kapela Biesiadna. Jak dobrze zdobywać góry.

0: pozdrowionka, tak? Pozdrawiamy.
1: Jeszcze przed 11 zdążymy.
0: Mirkę Wojtaszak, koła, pozdrowienia. Mireczka, daj znać, czy tańczysz, czy... Tylko
1: czy śpiewasz?
0: Czy śpiewasz?
1: Czy tańczysz i śpiewasz?
0: Też.
1: Co tam porabiasz? Pozdrowienia kolejne, witam serdecznie dla prowadzących. Przesyłam pozdrowienia również dla mojej synowej i syna, którzy niedawno obchodzili swoje urodziny, swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół. Pozdrowienia płyną z miejscowości przy jeziorze. Życzenia przesyła Maria. Pozdrawiam całą ekipę, z którą odpoczywam we Władysławowie. Magdę, Anetkę, Zuzię, Tomka i Marka. Dziękuję, że mogę tu z wami być. Danusia.
0: Pozdrowienia również dla rodzinki w Smolnikach Racieńskich i tej najmniejszej mojej Michaliny. Ona już tak tańczy, tato jej nastawia muzykę, tańczy, śpiewa.
1: Tak. Coś jest po babci. Genów nie oszukasz.
0: Tak, tak. To teraz jeszcze zespół Bombs, Sherry Bombs. Poczekaj minutę. Oraz nastroje, zatańcz ze mną.

0: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
2: Wspieramy m.in. alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
0: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
2: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
0: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
3: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
0: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył Superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Dziś bez opadów, ale też bez letnich temperatur. Maksymalnie może być dzisiaj na termometrach tylko 18 stopni, takie jesienne temperatury. Ale spokojnie, nadchodzący tydzień nadrobi zaległości. W piątek temperatura może wzrosnąć do 28-30 stopni, a nawet mamy prognozy mówiące o tym, że piątek, a może nawet jeszcze sobota, to będą temperatury powyżej plus 30 stopni, ale też w innych prognozach znalazłem informacje o tym, że w sobotę zrobi się chłodniej i będą opady deszczu, maksymalnie wtedy 22 stopnie. No to co, trzymamy kciuki za tą optymistyczną, słoneczną, wakacyjną pogodę na nadchodzący tydzień. Teraz na termometrach około 16 stopni, na barometrach w subregionie konińskim 1019 hektopaskali.
1: Muzyczne

0: Halinka, tak walczek na 100 par, czyli tańczy 200 osób, tak?
1: 300.
0: 300? To jak walczyka się tańczy w trójkę?
1: 115, 300 to jest 150 par.
0: Matko, ja już się pogubiłem. Dobrze, że maturę z matematyki dawno zdawałem. Witamy po godzinie 11, 10,5 minuty po pełnej godzinie. Zapraszamy na drugą godzinę programu.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: Pięknie. No i pięknie też teraz przypominamy, jak się kontaktować. 511 115 104. Numer telefonu taki do studia. Dzwońcie z życzeniami, piszcie SMS na naszą bramkę numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23, piszcie maile, adres fala@konin.fm, no i piszcie oczywiście wiadomości na messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Nie zapominajcie o możliwości wysyłania pocztowych kartek, jak ktoś chce coś dłuższego, długiego, napisać Halince, żeby Halinka miała tak wieczorami co czytać, a później te życzenia z kartki pocztowej zaprezentować na antenie, no to piszcie adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62500 Konin, dopisek?
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: Widzisz, jak dbam, żebyś miała na zbliżające się jesienne wieczory coś do czytania? Widzisz, Halinka?
1: To, co teraz gramy.
0: Teraz to jeszcze życzenia i pozdrowienia.
1: No właśnie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie prowadzących, słuchaczy. Pozdrawiam, życzę miłej niedzieli, to Beata. Pozdrowienia i podziękowania za bardzo miłe słowa dla pana Mieczysława Sobczaka. A co będziemy grać? To będziemy grać po polsku. Pana Wojciecha.
1: A ja jeszcze chciałam pozdrowić panią, z którą się dawna nasza dozorczyni, naszego bloku 19, z którą sobie podyskutowałam troszeczkę w autobusie, i pozdrowienia dla pani nauczycielki z 13, czy Wyszyńskiego, tak. Czyli widzisz, jak ja słyszysz, jak ja mówię?
0: No bardzo dobrze mówię.
1: No ciągle tych, wiesz, nie? Brak. Dawałam dobry znak.
0: Dobre znaki zawsze się przydają.
1: No, Wojtusiu, to Hannarek i kto jeszcze mogę...
0: Najpierw pójść? Wojciech.
1: Najpierw Wojtek Korda, mój ulubiony.
0: I piosenka, którą z tego co wiem też lubisz.
1: Tak.
0: I nasi słuchacze również.
1: To się okaże, kochano. O właśnie, o to mi chodziło.

0: Poranin FM.
1: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku.

0: to wszystko jasne.
1: Z tą miłością, tak?
0: Tak, tak.
1: No, z miłością bardzo często jest wszystko jasne. Wystarczy na przykład piosenek posłuchać. Piosenek, które też prezentujemy w muzycznej fali wspomnień, bo tych o miłości nie brakuje. A?

0: ładnie zaśpiewałam?
1: Bardzo ładnie, tylko ja tak sobie teraz szybko myślę, co ja robiłem, jak miałem 16 lat. Tu już chyba trochę pamięć zaczyna szwankować. Troszkę dawno to było. Czas na kolejne życzenia. Witam pięknie, pozdrawiam prowadzących słuchaczy, to od Henryka. Pozdrawiam moją ciocię Danusię, ciocię Anetkę, wuja Tomka, moją mamusię Magdę, mojego tatusia Marka i mojego brata Olka. Pozdrowienia z Władysławowa przesyła Zuzka. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia dla prowadzących słuchaczy. Dziękuję za audycję. Stała słuchaczka Elżbieta.
0: To teraz Izabeli Szafirowe Szczęście oraz Romuald i Roman.
1: Nie. Iwona Niedzielska mówiłaś, że teraz będzie?
0: Aha, no tak. Przepis na życie, zapomniałam.
1: Przepis na życie.
0: Opuściłam, przepraszam. Czyli przepis i Szafirowe Szczęście. Dobrze, kochani. Pardon.

0: Koronin FM 104.1.
1: Szafirowe szczęście
2: Izabeli.
1: Izabeli, bo wcześniej Wojtusiowi mówiłam. Najpierw był zespół Izabeli, potem był duet egzotyczny, a potem dopiero tercet egzotyczny.
2: Czyli ale ci od skład... pod Pamelo Żegnaj.
1: Tak. Wszyscy. To znaczy małżeństwo, bo jeszcze wtedy nie byli małżeństwem, tylko później dopiero.
2: To jeszcze za czasów kawalerskich i panieńskich.
1: Tak. Docierali.
2: Docierali się. No i się dotarli. Teraz docierają kolejne życzenia, które prezentujemy. Pozdrawiam serdecznie Bożenę i Grzegorza, Tomka, Anię W., Wiesława Skonina oraz Eugeniusza Leszek. Miłe pozdrowienia dla prowadzących i słuchaczy od Ani. Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy prowadzących ze Ślesina, Iwona i Wojtek.
1: Pozdrowienia również dla rodzinki Czajów Zysławska oraz dla rozbawionych kobietek. Tych takich, no jak to? Z kamery. Nie wiem. Oj, Wojtusiu, i co teraz? Romuald i Roman, Ja się nigdy nie ożenię oraz Rudy Schubert, Córka rybaka.

0: Cza, tak. No to córki rybaka wszystkie pozdrawiamy. Nawet takie córtka wędkarza też się zalicza?
1: Może być. Bierzemy już też.
0: Bo w naszym regionie to rybaka ciężko spotkać, a wędkarza to jest... To nie miała
1: wędkarzy. No tak, a to jest różnica.
0: Jest?
1: No pewnie.
0: Ale ten z rybami tam walczy.
1: No ale nie szkodzi, ale wiesz, no rybak to chyba na sieć rozkłada.
0: No, ale słyszałaś, dzisiaj dzwonił pan Jurek, nasz słuchacz, no i jako wędkarz w naszym regionie też miał problemy. Zakopał się.
1: No ale nie wiadomo.
0: Żeby się dostać nad jezioro, to musiał się zakopać.
1: Dobrze usłyszałeś? Zakopał czy zakochał?
0: Nie, zakopał.
1: Aha, dobrze.
0: Zakopał. Tutaj dobrze na pewno usłyszałem. Życzenia już prezentujemy. Witam z chłodnego, pochmurnego Rychwała od Andrzeja. Te pozdrowienia dla wszystkich prowadzących, wszystkich słuchaczy. Życzenia miłej, spokojnej niedzieli. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie was, prowadzących, i całą moją rodzinkę i znajomych. Życzę miłej niedzieli. Urszula.
1: A państwa, panią Budzińską pozdrowiliśmy. Teraz już się zagubiłam. Pozdrawiamy. Elvis Presley teraz zaśpiewa oraz Homo Homini, najlepsze z chwil.

0: Wojtuś, ty nie bądź zaskoczony, bo ja...
1: Czym?
0: No, to teraz już wiemy, jakie następne utwory, tak? Bo ja tutaj tworzę przecież. Mam wenetu.
1: Mistrzyni zamieszania. Życzenia?
0: Tak.
1: Dla Łukasza Kozioł z Janowic z okazji urodzin moc najserdeczniejszych życzeń spełnienia marzeń i wielu sukcesów w życiu zawodowym życzy szwagier Waldemar z rodziną. Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy prowadzących, życzę ciepłej i słonecznej pogody, smacznej kawusi, Genovefa.
0: Czesław Niemen, Jamé oraz zespół Mustangs. Ale jaki utwór, to ci nie przeczytam, bo... O właśnie, ty wiesz...

0: Konin FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szewcka letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
5: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

0: Titanic i elektrony. No i właśnie takie instrumentalne te utwory mi przypominają ten region koniński, o tak bym powiedziała. Wojtusiu, kochany.
1: Ja już przechodzę do pozdrowień od Jacka. Słonecznej niedzieli dla wszystkich słuchaczy, jak również dobrego, miłego całego tygodnia. Pozdrawiam z Wierzbinka, miłej niedzieli. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzących, panią Haninkę i pana Wojtka, to Agnieszka. Przesyłam letnie pozdrowienia dla Grzegorza z Bożeną, Leszka, Ani z Sobótki, Wiesława z Konina, to od Eugeniusza.
0: Karin Stanek, piosenka już nie, to z 69 roku. Oraz czerwone gitary, czy ona o tym wie, też z 69 roku.

0: ja też już wiem, wszystko wiem.
1: Już się dowiedziałaś wszystkiego?
0: No tak.
1: Już ci jest wszystko jasne.
0: Muszę państwu powiedzieć, że na zakończenie wybrałam utwór Kaczuszka i Mak Mieczysława Wojnickiego, ale najpierw muszę mu podziękować za realizację programu. Wojtusiu, dziękuję bardzo.
1: Zawsze do usług, Halinka, za tydzień
0: no,
1: znowu jestem.
0: Tak, ale bardzo się cieszę, że powiedziałeś do mnie tak pieszczotliwie Kaczuszko.
1: No bo sama powiedziałaś, że mówię, co tam Halinka na koniec, gramy, jedna piosenka
0: Kaczuszka
1: nam się zmieści.
0: I Mak, tak.
1: Halinka patrzy, co tam jest do wyboru, mówi Kaczuszka i Mak, bo ja jestem taka Kaczuszka.
0: No tak.
1: No i mówię, Kaczuszka wchodzi.
0: Tak, kuperek sobie na trawie obetrę.
1: No i musisz jeszcze Maku
0: i
1: poszukać.
0: Maku, będę szukała Maku, ale wiesz, ale myślę, że troszeczkę się podniosę. Syn przyjedzie po mnie, to mnie...
1: Na tą łąkę cię zawiesi.
0: Tak.
1: Halinka Walusiak, dzięki serdeczne.
0: Dziękuję.
1: Za tydzień w niedzielę. To będzie 30 dzień sierpnia, od 10 jesteśmy. Muzyczna fala wspomnień.
0: Już ostatni dzień?
1: W sierpniu, tak. Nie, bo sierpień ma 31.
0: Aha,
1: to będzie ostatnia niedziela, ale nie ostatni dzień sierpnia.
0: No dobrze. Miłego tygodnia życzę państwu, poczucia humoru, uśmiechu, kochani. Już nie będę czytała, co bym przeczytała jeszcze, ale to na następny raz przeczytam, bo ja przecież tworzę też. Prawda? Przeważnie o sobie.
1: To za tydzień coś zaprezentujesz pewnie.
0: Dziękuję Wojtusiu za realizację i państwa zapraszam na oczywiście program 2 godziny do 14 Wojtusia.
1: Radiowy koncert życzeń, tak. W związku też już z tym taka porządkowa sprawa. Można przesyłać muzyczne prośby, muzyczne dedykacje, muzyczne pozdrowienia do realizacji na naszej antenie po 12. A na koniec pan Mieczysław W.
0: Wojnicki. Proszę
1: dobrze
0: mówić.
1: Mieczysław Wojnicki, tak powiedziałem. Kaczuszka i...
0: Mak.
1: Pa, Halinka.
0: Pa.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I potem dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

Niedawna przez pola kwitnące mak ujrzał malą kaczuszkę na lące i trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
2: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
0: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwe sprawdzane.
4: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
3: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
0: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowanie do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.
1: Konin FM. Pogoda.
5: To skoro pojawiło się słowo wyjątkowe w serwisie informacyjnym, to ja powiem, że wczoraj była wyjątkowo niska temperatura, no i dzisiaj wcale nie jest lepiej. Wczoraj maksymalnie 18, dzisiaj podobnie zapowiadane jest dla naszego subregionu. Dzisiaj na szczęście bez opadów z przejaśnieniami. Deszcz, gdzie występuje w naszym kraju, to na północy. Ale to nawet nie w Wielkopolsce. Co dalej w pogodzie? Ma zrobić się cieplej aż do weekendu. Temperatura będzie rosła. Z każdym dniem będzie cieplej w weekend, nie, przed weekendem. To nawet okolice 30. Co do weekendu, na razie pogoda, prognoza jest rozbieżna. Z jednej strony cały czas prognozowana jest temperatura w okolicach 30, z drugiej strony ochłodzenie i znowu okolice 20.

Dzień dobry, mówię po 12. Radiowy koncert życzeń rozpoczęty. Do 14 na naszej antenie królują wasze pozdrowienia, wasze życzenia i wasze muzyczne dedykacje. Jak się kontaktować, już informuję. Przypominam, 511 115 104, dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami. Piszcie SMS na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie oczywiście też maile, adresy fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego messengera radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Witam pięknie prowadzących, słuchaczy. Wiązanka życzeń zdrówka w dniu urodzinek dla Marzeny ze Sławska, składa Iwonka. Pozdrawiam, miłego dnia. Pozdrawiam z Władysławowa, to od Danusi. Od Cezarego muzyczna prośba, muzyczne granie nareszcie. Dla i od słuchaczy Strąbczyna, Gosia Andrzejewicz, pozwól żyć. Z okazji zawarcia związku małżeńskiego dla Emilii i Wojtka Juszczaków, życzenie od gości, którzy się wczoraj super bawili. I tak jak zapowiadaliśmy, prosimy dziś do zaprezentowania o piosenkę Long and Junior, bawi się miasto i gmina. Dla pięknej Kasi od Wielbiciela proszę o Komodo. Is This Love? Czekam na nasz obiecany taniec. Jeszcze od Iwony prośba o niegrzeczną dziewczynkę z Kolima, czyli utwór Niewinna z Kolim i Blamka. Wcześniej oczywiście męskie granie Orkiestra 2026 nareszcie. Tak rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie muzycznie radiowego koncertu życzeń. Za chwilę Long and Junior, później Komodo i pojawi się też Gosia Andrzejewicz. Ja przypominam, do 14.00 pozdrowienia i muzyczne dedykacje królują na naszej antenie na niecały czas. Czekam.

0: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklam.

Gosia Andrzejewicz, utwór Pozwól żyć. Oj, to był kiedyś hicior co niemiara i o ten hicior poprosiliście. Za chwilę też będzie hicior, który teraz jest bardzo popularny i bardzo go lubicie. Gorące pozdrowienia dla Radyjka oraz dla ukochanego wnusia Olusia i całej rodzinki przesyła dziadzia Karol z Żgowa. Można prosić o digi, digi, digi. Bardzo prosi Oluś, dziękujemy. Właśnie ten utwór za chwilkę. Pozdrowienia dla Sylwii, proszę o Rafała Brzozowskiego, Katrina, utwór z Liberem. Witam serdecznie prowadzących, pozdrawiam serdecznie miłej niedzieli Grzegorz. Kochanemu synowi Damianowi Jedlińskiemu z Bukowego. Z okazji urodzin wiele szczęścia i miłości, radości z córki życzę tata, prosząc o utwór Tego co najlepsze. Pozdrowienia dla Aldonki, co gotuje pyszne leczo, proszę o piosenkę Ekipa, o jak miło. To teraz, tak jak zapowiadałem, Digi Digi, później Adam Chrola, Tego co najlepsze i będzie też Ekipa w utworze O jak miło. Przypominam, do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Telefon do studia 511 115 104, tutaj można cały czas niezmiennie dzwonić, można też pisać wiadomości na naszego Messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie również maile na adres fala@konin.fm oraz oczywiście SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, w treści koszt SMS-a złoty 23.

Formacja Ekipa, o jak miło. Miło jest na pewno teraz dla tych, którzy o ten utwór prosili. Za chwilę będzie miło dla kolejnych, którzy usłyszą piosenki, które zamówili. Witajcie kochani w tą pochmurną niedzielę. Pozdrawiam serdecznie was, prowadzących, moją mamę Ulę i jak co niedzielę Jacka, który słucha was ze mną. Pozdrawiam też swoje wnuczki Pole i Igę. Proszę o kawę z diabłem. Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Z okazji rocznicy ślubu Annie i Ryszardowi Matczak z ulicy Zemełki. Wszystkiego najlepszego, poproszę o piosenkę Przeżyłam z tobą tyle lat. Pozdrawiam całe radio, prowadzącego, pozdrawiam moją całą rodzinę, proszę o Milano Adela. Dla wszystkich słuchaczy pozdrowienia, również dla prowadzących Bajera popłyniemy. Marcysia, twoje urodziny, zatem zawsze dziarskiej miny. Do zabawy mnóstwo siły, żeby każdy dzień był miły. Pełen śmiechu i radości, 100 urodzinowych gości, aut, wow, klocków i pluszaków, 100 prezentów, 100 buziaków. Zdrowia, szczęścia i słodyczy, tobie życzy wujek Krzysztof, ciocia Natalia z Julką i Mateuszem. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami, piszcie wiadomości na Messengera naszego radiowego. Messenger radiowy. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Mail to adres fala@konin.fm. SMS wysyłajcie oczywiście. Numer 7168, Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat. Później Rafał Brzozowski, Liber, Katrina i będzie też formacja Milano w utworze Adela.

Zbliżamy się do godziny 13. 12 minut do tej pełnej godziny nam już tylko zostało. Pozdrowienia kolejne dla pani Kazimiery z Jerzykowa i pana Remigiusza od znajomej Dawid Kwiatkowski. Kaja, proszę tańcz. Z okazji urodzin dla Andrzeja Pietrzaka. Tato, teściu, dziadku, z okazji urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, mnóstwo pięknych chwil i ludzi, przy których możesz być naprawdę sobą. Samych sukcesów, cudownych wspomnień i niekończącej się energii do realizowania tego, czego pragniesz. Prośba o baciary, żyje się raz. Piękni i młodzi, niewiara, Damian dla mojej Darii, proszę. Z okazji urodzin dla Andrzeja Pietrzaka dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń życzy żona. Proszę o Eleni, miłość jak wino. Do 13 bajera popłyniemy. Piękni i młodzi, niewiara oraz Dawid Kwiatkowski i Kaja w utworze Proszę tańcz. Po godzinie 13 baciary, żyje się raz oraz też Eleni w utworze Miłość jak wino. Po 13 wracamy na kolejne pozdrowienia, na które cały czas czekam, jak również na muzyczne dedykacje.

0: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
2: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z 3 pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
0: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot. To tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata. A już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł niż genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
3: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
0: Niż genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Tak jak słyszeliśmy, opady deszczu przyniósł niż genueński. Przyniósł on też jeszcze chłodniejsze temperatury. Jeszcze, a to z tego względu, że zbliża się jednak zmiana. Teraz mamy troszkę powyżej 17 stopni. Maksymalnie dzisiaj 18. W kolejnych dniach temperatura przekroczy 20-25 stopni. W piątek nawet 28. Co do kolejnego weekendu, tutaj niestety pojawiają się rozbieżności, także nie będę przedstawiał tej informacji w tym momencie naszym słuchaczom. Czego można być pewnym, to tego, że w nadchodzącym tygodniu do piątku na pewno dużo słońca.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

chłodna sierpniowa niedziela trwa, no i na naszej antenie w tą chłodną sierpniową niedzielę trwa program radiowy Koncert Życzeń. Do 14 gramy na naszej antenie piosenki, o które prosicie, do tego też prezentujemy pozdrowienia, życzenia i dedykacje, a na pewno w waszym otoczeniu, tym bliższym, a może i tym troszkę dalszym, na pewno znajdą się tacy, którzy na takie pozdrowienia zasługują, no i czekają. Do nich już przechodzimy. Kochanym rodzicom Annie i Ryszardowi Matczak z okazji przypadającej właśnie dziś rocznicy ślubu. Życzymy dużo miłości, wytrwałości i radości we wspólnym spędzaniu życia małżeńskiego. Niech dalsze przeżyte lata upłyną w zdrowiu, szczęściu i zgodzie. Kochajcie się wzajemnie i cały czas pokazujcie nam, jak powinna wyglądać prawdziwa miłość, szacunek i zrozumienie. Dziękujemy za troski, opiekę i za to, że was mamy. Kochamy was, życzenia przesyłają córka Iwona z rodziną oraz syn Marek z rodziną, wnuki oraz prawnuki. Teresa Werner, dałabym ci, dała prośba muzyczna. Boys, kochana, uwierz mi, taka prośba napłynęła dla Iwony. Mój kochany mężu Damianie Jedliński, w dniu twoich urodzin życzę tobie spełnienia marzeń, dużo uśmiechu, wielu lat razem oraz pociechy z naszej córki, która razem z tobą świętuje dziś swoje 8 miesięcy życia. Kocham was bardzo, jesteście moim całym światem. Jessica, wytatuowany w sercu muzyczna prośba. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami pod ten numer. Piszcie SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie o kontakcie drogą facebookową, Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Boys, kawa z diabłem i Teresa Werner już na naszej antenie.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Promocja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

Muzyczna dedykacja spełniona, Teresa Werner, dałabym ci dała. Jedziemy z kolejnymi pozdrowieniami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całe radio, proszę o imprez. Mój cały świat to od Zbigniewa. Werbę prosimy dla fanów tego zespołu, których jest ogrom. Panie Wojtku, jest koncert tego zespołu w naszym regionie, warto zaprosić. Duo Feniks, życzymy szczęścia dla Justyny z okazji urodzin, życzenia uśmiechu, radości, spełnienia marzeń od męża Roberta i córek Julii i Marty. Proszę o Boys, zbawmy się, to od Kamila. Co będziemy teraz grać, to Werba, później Jessica, Wytatuowany w sercu oraz Duo Feniks w utworze Życzymy Szczęścia. Ja cały czas czekam na wasze pozdrowienia, życzenia i dedykacje. Do 13.50 macie taką możliwość, żeby skontaktować się ze studiem Konin FM i na naszej antenie przekazać pozdrowienia. Werba, proszę bardzo.

Zespół Duo Phoenix życzymy szczęścia. Kolejne pozdrowienia. Dzień dobry, chciałbym pozdrowić najserdeczniejszego przyjaciela Marka Olejnika. Najserdeczniejszego przyjaciela życzę mu dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. Niech Matka Boska ma go w opiece każdego dnia, jest najserdeczniejszym przyjacielem. Dziękuję, że jesteś przy mnie. Proszę o piosenkę życzymy, życzymy. Dziękuję o opiekę Maryi. Proszę o piosenkę Las Vegas, bądź dziewczyną, to od Kamila. Od Roberta, to co panie Wojtku, da radę dziś nauczycielka tańca? Dzięki z góry, Robercie, myślę, że da radę. 511 115 104, dzwońcie pod ten numer z życzeniami i muzycznymi dedykacjami. Piszcie SMS na naszą bramkę numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie również wiadomości na naszego Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie o możliwości kontaktu drogą mailową, adres fala@konin.fm. Las Vegas, imprez i nauczycielka tańca już teraz na naszej antenie.

Muzyczna prośba, dedykacja, nauczycielka tańca na naszej antenie. Prośba spełniona. Za chwilę ostatnie muzyczne prośby się pojawią, też będą spełnione. Pozdrawiam mojego męża Łukasza, rodzinę Kacprzak z Kłodawy. Pozdrowienia śle Natalia z rodziną, prosząc o Sexy Lale. Dla taty Andrzeja Pietrzaka z okazji urodzin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i samych pięknych chwil. Niech każdy dzień przynosi Ci powody do uśmiechu i spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego. Syn Dawid prosi o piosenkę Mój przyjacielu Krzysztofa Krawczyka. Proszę o piosenkę Obejmuję noce. Pozdrowienia dla całej gminy Golina. Jeszcze dla tych, co mają urlop. Od Grzesia prośba o Voyage, Voyage. Co uda nam się zmieścić, to będzie za chwilę Krzysztof Krawczyk, później Sexy Lala i jeszcze piosenka Obejmuje noce. Grzesiu, muzyczna prośba Voyage, Voyage. Zapraszam za tydzień po godzinie 12. Wtedy radiowy koncert życzeń. Od 10 w niedzielę muzyczna fala wspomnień, czyli spotkanie z przebojami sprzed lat, spotkanie z Halinką Walusiak. No i wtedy już pozdrawiamy. Od 12 poza pozdrowieniami przesyłamy muzyczne pocztówki, muzyczne dedykacje i muzyczne pozdrowienia. Za dzisiaj, za wszelkie formy kontaktu, za to, że jak zawsze co niedzielę byliście i dawaliście czadu. Wojtek Maciejewski, dziękuję. Mówię do usłyszenia. Jutro spotkanie ze mną o godzinie 15 w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Spokojnej niedzieli. Tego Wam oczywiście jeszcze dzisiaj życzę.

0: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
2: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani dr Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczyk. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
0: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Z powodu wysokich fal mamy zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławowie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nieprzyjemny wiatr może nam dzisiaj dokuczać, szczególnie nad morzem, bo tu będzie padać. No właśnie, na północy Polski możliwe są jeszcze opady, w centrum raczej bez deszczu, a na południu już zupełnie sucho i słonecznie. Temperatura od 17 do 19 na północy, w centrum 20, na południu 22.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
0: Tune in and

0: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: DreamHead. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na DreamHead.pl.

0: 9 osób w rękach policji po zabójstwie kibica Hutnika Kraków. Będzie protest nauczycieli. Chcą większych podwyżek niż obiecał rząd. Superman z Borneo podbija internet. 17-latek walczy z pożarami lasów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jan Kes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały siłę 5,9. Cezary Jaszczyk.
2: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, w jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
0: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Opowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
3: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
0: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dość już niżów genueńskich. Dziś pogoda spokojniejsza w Polsce, choć na północy może jeszcze padać. W centrum nie powinno, a na południu zupełnie sucho i słonecznie. Front, który przeszedł, zostawił nam chłodniejsze powietrze. Na północy Polski dziś od 17 do 19, w centrum około 20 stopni, najcieplej stosunkowo na południu do 22.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

0: Promocja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z

oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

0: Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie, niepotrzebnie zawyły syreny. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba antyukraińskich wpisów w internecie. Kluski śląskie na trasie do Katowic, ryba po drodze na Pomorze. Wars ma nowy pomysł.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów, poinformował o tym lubelski urząd wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, organizacja nacjonalistów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
2: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne, było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
0: Badacze zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
3: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina po zabiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład, jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
0: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści, wybierający się do Grecji, nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Upały jeszcze prawdopodobnie do Polski wrócą, ale na razie pogoda no dzisiaj nawet w miarę przyjemna, choć wiatr silny dokucza. Na północy od 17 do 19 stopni i może padać. W centrum raczej bez deszczu, około 20 stopni, a na południu najładniej dużo słońca i 22.

0: droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Restauracja Old Garden Sycebo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
4: Reklama. Konin FM.

0: Skutki nawałnic na Podlasiu. 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie. Duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdy. Odsłonięto jego mural.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarię. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
2: Szczepionka Moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
0: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
3: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakąś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
0: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy, tak jak dzisiaj w dzień, na północy deszczowo, a na południu pogodnie. Temperatura trochę powyżej 10 stopni. Jutro deszczowe chmury spłyną trochę na południe Polski i padać będzie w większej części kraju, ale zobaczymy też sporo słońca, a temperatura lekko powyżej 20 stopni.

0: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
1: Reklama. Konin FM. Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Reklama.
0: Konin FM 104.1.